Paquito de Rivera. Skladba Flatfoot Boogie je tradicionalna jazzovska skladba. Zapel jo bo John Hendricks.

potujmo? Toda kam, vprašam. Domov. Toda kje je to, vprašam. Notri, je rekel glas.